0: A zvajmi na rupa se ringi. Materjal vidim čelo učenki des. Da sad po krim meč. Zim hora kam patraš knjeg des dnu. Heda ja kam po pekje pan kukan, kutajin kukajin. A zim hor kalinka. Bekje vol pahit. Ne bima na patjeta.
1: Negan rondella, panisi babais. Har su se te no te gasi el y eso facians. Hostraze. Nada a la WhatsApp por sola la. Bajo chis. Y su gasto el chile en toda la su.